0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Dziś wieczorem koncert w Castel Gandolfo to dar od miejscowej diecezji. Trwa misja szefa papieskiej dyplomacji na Ukrainie. Zdesperowanym Ukraińcom przynosi nadzieję, bo reprezentuje Ojca Świętego, mówi metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Belgowie wracają do kościołów, aby chronić się przed upałami. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Dziś wieczorem w Pałacu Apostolskim w Castel Gandolfo odbędzie się koncert muzyki klasycznej. To dar dla Leona XIV od miejscowej diecezji Albano w dowód wdzięczności i uznania za pierwszy rok pontyfikatu i powrót papieża do Castel Gandolfo.
2: Jak przyznaje biskup Vincenzo Viva, Castel Gandolfo i cała okolica z wielkim przejęciem przeżywają powrót Leona XIV do swej letniej rezydencji. Jest tu u siebie. Castel Gandolfo zawsze, od pontyfikatu Urbana VIII, był rezydencją papieską, przede wszystkim w okresie letnim. A Leon XIV dodatkowo przyjeżdża tu co tydzień, również w ciągu roku. Tutaj nabiera sił duchowych, umysłowych i fizycznych, by stawiać czoła wyzwaniom swego pontyfikatu.
1: Koncert w Castel Gandolfo rozpocznie się o godzinie 21:00. W programie przewidziano utwory Paganiniego i Bakalowa. Na Ukrainie przebywa szef papieskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher. Jutro będzie reprezentował papieża na uroczystościach upamiętniających wizyty Jana Pawła II oraz odrodzenie kościoła łacińskiego na Ukrainie. Wczoraj spotkał się z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim.
3: Metropolita lwowski przyznaje, że misja arcybiskupa Gallaghera wnosi pokój i nadzieję, ponieważ reprezentuje on samego papieża. Przypomina o jego bliskości i modlitwie. Ukraińcy bardzo potrzebują takiego wsparcia, bo po 4 latach wojny gaśnie w nich nadzieja na zakończenie konfliktu. Pamiętają jednak o słowach, które skierował do nich święty Jan Paweł II. Nie lękajcie się. Napotkacie trudności, ale z Chrystusem zwyciężycie. Dlatego Kościół nie ustaje w modlitwie. Po każdej mszy świętej śpiewamy suplikacje, aby prosić Boga o pokój i miłosierdzie dla naszego biednego kraju.
1: Dziś papieski wysłannik jest w Kijowie, odwiedził Dominikański Instytut Teologiczny oraz miejsca, które zostały zniszczone na skutek rosyjskich bombardowań. Belgowie wracają do kościołów, aby chronić się przed upałami. Już od miesiąca kraj ten zmaga się z rekordowymi temperaturami i wysoką liczbą zgonów. Schronienie dla najbardziej zagrożonych oferuje w tych dniach kościół. Jego wielowiekowe i wyposażone w grube mury świątynie lepiej radzą sobie z wysokimi temperaturami niż nieprzygotowane na takie warunki budynki mieszkalne.
4: Przewodniczący Episkopatu Belgii spotkał się w tej sprawie z ministrem do spraw klimatu i środowiska. Arcybiskup Luc Terlinden potwierdził gotowość otwarcia jak największej liczby kościołów, aby udzielić schronienia wszystkim, którzy cierpią na skutek upałów. Metropolita Brukseli zastrzegł jednak, że musi się to odbywać z poszanowaniem sakralnego charakteru tych miejsc. Minister Jean-Luc Cric zapowiedział, że rozmowy z Kościołem będą kontynuowane z poszanowaniem wzajemnej autonomii Kościoła i państwa.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże. Witam Państwa z Piazza della Libertà w Castel Gandolfo, gdzie oczekujemy na modlitwę z Ojcem Świętym, papieżem Leonem XIV. Plac w Castel Gandolfo wypełniony jak przed tygodniem. Ludzie, pomimo tego, że jest bardzo gorąco, już od wczesnych godzin porannych zmierzali na Piazza della Libertà. Wiemy o tym od naszych wysłanników do Castel Gandolfo. Oni już tam na placu spotkali się między innymi z uczestnikami oazy z Katowic i ze Rzeszowa, z Polakami, którzy przybyli ze Szkocji oraz z Warszawy. To są nasi przedstawiciele na placu przed Pałacem Apostolskim.

0: W swoich słowach powiedział o nadziei, którą daje muzyka. Papież mówił wczorajszego wieczoru: żyjemy w świecie, w którym brakuje piękna. Jest tak wiele problemów: wojny, konflikty, nienawiść, przemoc, bezrobocie i wiele innych trudności. Możliwość uczestniczenia w takim wydarzeniu jak to jest naprawdę wielkim darem, ponieważ przypomina nam, że istnieje coś więcej. Pokazuje, że mężczyzna i kobieta, gdy działają razem, potrafią ukazać piękno, które z serca do serca pomaga nam dostrzec niebo i podnieść ku niemu wzrok. W tych słowach niewątpliwie Ojciec Święty nawiązał do swojej niedawnej podróży do Hiszpanii, której motywem przewodnim było wezwanie do podniesienia wzroku ku niebu, Alzat la mirada. Papież mówił więcej do uczestników tego koncertu, mówił, że muzyka, sztuka i piękno są narzędziami, które pomagają nam zwrócić się ku Bogu, pozwalają odkryć jedną z najpiękniejszych cech człowieczeństwa. Papież podkreślił, że sztuka pozwala spojrzeć ponad trudności codzienności i daje nadzieję, prowadząc człowieka do Stwórcy. Podczas tego koncertu wykonano między innymi operę Norma Vincenza Belliniego w opracowaniu Luisa Bacalova. Artystom towarzyszyła orkiestra Musici di Parma pod batutą maestro Pier Carla Orzia. Było to niewątpliwie wielkie wydarzenie zorganizowane na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego. A teraz głosy zapowiadają najprawdopodobniej, że nadchodzi Ojciec Święty Leon XIV, a oto i on. Wysłuchajmy słów papieskiej katechezy.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. Po przypowieści o siewcy Jezus nadal przemawia do tłumów, posługując się kolejnymi obrazami: dobrego nasienia i chwastu, ziarnka gorczycy oraz zaczynu w mące. Są to trzy krótkie przypowieści, które mają ukazać przyjście Królestwa Bożego w dziejach, jego działanie w życiu ludzi oraz sposób, w jaki wzrasta, rozszerza się i przemienia świat od wewnątrz. Poprzez te opowiadania Jezus przestrzega nas przed pokusą wyobrażania sobie Boga jako potężnej postaci, która narzuca się siłą, zajmuje przestrzeń, by panować i przychodzi w sposób triumfalny. Przeciwnie, Bóg wybiera to, co małe, jako znak swojej dyskretnej miłości, która pozostawia nas wolnymi, byśmy go przyjęli lub odrzucili, która usiłuje znaleźć sobie drogę nawet pośród chwastu, działa w sposób ukryty i niewidoczny, jak najmniejsze ze wszystkich ziaren i jak zaczyn, który bez rozgłosu zakwasza ciasto. Bracia i siostry, przez te przypowieści Jezus mówi nam coś bardzo ważnego o sposobie, w jaki Bóg działa w naszym życiu i w dziejach. Czasami oczekujemy czegoś spektakularnego. Pragniemy Boga, który interweniuje z wysoka i natychmiast wyrywa chwast zła. Wyobrażamy sobie Boga silnego i potężnego, a niestety do takiego obrazu dostosowujemy również nasz sposób bycia chrześcijanami i Kościołem. Tymczasem Królestwo Boże rozszerza się także pośród chwastu i wymaga od nas spojrzenia zdolnego dostrzec dobro kiełkujące nawet pośród mroków zła, bez pochopnego osądzania wszystkiego. Przychodzi jak najmniejsze ze wszystkich ziaren, a zatem wymaga cierpliwości, która potrafi towarzyszyć

procesom, dostrzegając to królestwo w małości dnia codziennego i w prostocie zwyczajnego życia. Wzrasta w ten sposób niewidoczny, jak zaczyn w mące, a tym samym uwalnia nas od zniechęcenia i wzywa, byśmy ufali także wtedy, gdy wydaje się nam, że Bóg jest nieobecny. W rzeczywistości bowiem On zawsze nam towarzyszy, a Jego miłość nieustannie działa dla naszego dobra. Ten Boży styl powinien stać się również sposobem, w jaki zarówno jako poszczególni wierni, jak i jako Kościół żyjemy w otaczającej nas rzeczywistości. Jesteśmy wezwani do przyjęcia stylu ewangelicznego bez pochopnego przeciwstawiania się innym poprzez wydawanie aroganckich sądów, bez narzucania się przy pomocy władzy i siły oraz bez utraty zaufania do dzieła Bożego. Chodzi o to, jak mówił ówczesny kardynał Ratzinger, by poddać się logice ziarna, która jest logiką sukcesu i wielkości, lecz wzywa nas do stawania się małymi i do służby życiu ludzi. W ten sposób staniemy się jak małe ziarno Ewangelii, które kiełkuje, i jak zaczyn miłości, który przemienia ciasto świata. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, która w swojej miłości przyjęła ziarno słowa, aby wspierała nas w drodze i wstawiała się za nami. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Oto ja, służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Za wiernych zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.

0: Cari fratelli e sorelle,
1: Drodzy bracia i siostry, podczas gdy odpoczywam przez kilka dni, ponawiam moją wdzięczność i moje pozdrowienie dla mieszkańców Castel Gandolfo i witam z radością wszystkich pielgrzymów, którzy przybywają z różnych stron świata.
0: Continuiamo a seguire con apprensione ciò che accade in diversi paesi.
1: Z niepokojem nadal śledzimy wydarzenia w wielu krajach rozdzieranych przez wojny i przemoc. Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i giną z powodu konfliktów. Obok wielkodusznego zaangażowania na rzecz pokoju, niech nie zabraknie naszej wytrwałej modlitwy. Pozdrawiam wspólnotę Cenacolo, założoną przez matkę Elwinę, zgromadzoną w Suzzolo z okazji Święta Życia, uczestników ruchu Familie Nuove, należącego do ruchu Focolarari, studentów z Meksyku, uczestniczących w APRA Summer School oraz uczestników grupy Catholic Warfare Fellowship. A także Ojciec Święty pozdrawia młodych członków ruchu Regnum Christi, Legionistów Chrystusa, biorących udział w międzynarodowym kursie dla formatorów. A także Pielgrzymkę Lions, którym towarzyszy biskup Anthony z Sydney, z Australii. Pozdrawia także rodziny i dzieci z Rzymu, z Jerozolimy. Grupę z parafii świętego Augustyna z Benevolentu, a także grupę z Rzeszowa, z Akademii Liturgicznej z Rzeszowa. Wszystkim wam życzę spokojnej niedzieli. Znowu Ojciec Święty zaskakuje Polaków, nie pomija ich w swoich pozdrowieniach po Anioł Pański. Grupa liturgiczna z Rzeszowa została dzisiaj pozdrowiona przez Ojca Świętego po zakończonej modlitwie Anioł Pański. I znowu niespodzianka dla tych, którzy są zgromadzeni. Mogą Państwo widzieć, że ochrona usuwa barierkę oddzielającą papieża od tłumu. Zapewne Ojciec Święty, podobnie jak w zeszłym tygodniu, będzie chciał przywitać się, pozdrowić z tymi, którzy stoją najbliżej barierek. Myślę, że za chwilę Ojciec Święty przyjedzie pośród wiernych, podobnie jak czyni to podczas środowych audiencji na Anioł Pański. Z tym, że tutaj jest bardziej kameralnie. Castel Gandolfo to dużo mniejszy plac. Można papieża spotkać naprawdę z bardzo bliska. Nawet prowizoryczne papamobile jest dużo, dużo mniejsze. Ojciec Święty idzie przywitać teraz wiernych zgromadzonych na placu członków Legionistów Chrystusa, którzy uczestniczą w szkole dla formatorów, dla przyszłych formatorów, a także innych wiernych zgromadzonych, aby modlić się z papieżem. Przypomnijmy, że wśród Polaków jest oaza z Katowic i Rzeszowa oraz Warszawy, a także Polonia ze Szkocji. Ojciec Święty dzisiaj w swojej katechezie, w swoim słowie przed modlitwą Anioł Pański powiedział bardzo ważne zdania dotyczące życia Kościoła. Taki styl powinien stać się również sposobem, w jaki zarówno jako poszczególni wierni i jako Kościół żyjemy w otaczającej nas rzeczywistości. Jesteśmy wezwani do przyjęcia stylu ewangelicznego, mówił papież, to znaczy bez pochopnego przeciwstawiania się innym poprzez wydawanie aroganckich sądów, bez narzucania się przy pomocy władzy i siły oraz bez utraty zaufania do dzieła Bożego. Ojciec Święty zachęcił nas do tego, abyśmy arogancję, siłę zostawili na bok, a powierzyli się miłości Bożej. Boga, który, jak mówił Ojciec Święty dzisiaj, działa w cichości serca. Czasami oczekujemy, mówi Ojciec Święty, czegoś spektakularnego. Pragniemy Boga, który interweniuje z wysoka i natychmiast wyrywa chwast zła. Wyobrażamy sobie Boga silnego i potężnego, ale, a niestety, do takiego obrazu dostosowujemy również nasz sposób bycia chrześcijanami i Kościołem. Tymczasem Królestwo Boże rozszerza się także pośród chwastu i wymaga od nas spojrzenia zdolnego dostrzec dobro kiełkujące nawet pośród mroków zła, bez sposobnego osądzania wszystkiego. Przychodzi jak najmniejsze ze wszystkich ziaren, a zatem wymaga cierpliwości, która potrafi towarzyszyć procesom, dostrzegając to królestwo w małości dnia codziennego i w prostocie zwyczajnego życia. Bardzo piękne słowa Ojca Świętego, bardzo konkretne wskazówki dla nas, chrześcijan, aby pamiętać o tym, co pokorne, co małe, co zwyczajne i codzienne, aby na nowo potrafić się tym ucieszyć, odrzucić arogancję i siłę, którą proponuje dzisiaj nam świat, aby postawić na swoim. Ojciec Święty przypomina, że Bóg działa także poprzez małe gesty i czyny. Kolejna niespodzianka, którą Ojciec Święty sprawił tym, którzy są na placu placu Wolności w Castel Gandolfo, przejazd i przywitanie się z pielgrzymami. Za chwilę najprawdopodobniej będzie grupa z Katowic, oaza połączona katowicka i rzeszowska, razem 50 osób, którzy oczekują od wczesnych godzin porannych na Ojca Świętego. Skauci przykazali prezent Ojcu Świętemu, a paszkę, którą sami noszą. Młodzież po hiszpańsku krzyczy: to jest młodzież papieża. Esta es la juventud del papa. Teraz nasi rodacy mają okazję przywitać się z papieżem. Oto i oni, jak widzimy napis na fladze, Katowice. A my za chwilę będziemy kończyć naszą transmisję. Dziękuję Państwu za wspólną modlitwę i wysłuchanie orędzia Ojca Świętego z Piazza della Libertà w Castel Gandolfo. Przypominam, że wszystkie informacje dotyczące działalności Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.vaticannews.va/pl, a także na naszych mediach społecznościowych, Facebooku, Instagramie, Twitterze. Za Waszą obecność i życzliwość dziękuję Państwu. Ksiądz Łukasz Bankowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Pochopne osądy, narzucanie się siłą i pokusa dominacji nie mają nic wspólnego z Ewangelią, przypomniał Leon XIV podczas modlitwy Anioł Pański. Papież poprosił, by nie zapominać o ofiarach wojny. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Pochopne osądy, narzucanie się siłą i pokusa dominacji nie mają nic wspólnego z Ewangelią, przypomniał Leon XIV podczas modlitwy Anioł Pański. Papież wezwał wiernych, aby naśladowali sposób działania Boga, który cierpliwie przemienia świat od wewnątrz, nie odbierając człowiekowi wolności. Rozważając Ewangelię o chwaście pośród zboża, ziarnku gorczycy i zaczynie, Ojciec Święty zwrócił uwagę, że przypowieści Jezusa ukazują sposób, w jaki Królestwo Boże wzrasta w historii i w życiu człowieka.
2: Bóg wybiera to, co małe, jako znak swojej dyskretnej miłości, która pozostawia nas wolnymi, abyśmy Go przyjęli lub odrzucili, która usiłuje znaleźć sobie drogę nawet pośród chwastu. Działa w sposób ukryty i niewidoczny, jak najmniejsze ze wszystkich ziaren i jak zaczyn, który bez rozgłosu zakwasza ciasto.
1: Papież zauważył, że taki sposób działania nie zawsze odpowiada naszym oczekiwaniom.
2: Czasami oczekujemy czegoś spektakularnego. Pragniemy Boga, który interweniuje z wysoka i natychmiast wyrywa chwast zła. Wyobrażamy sobie Boga silnego i potężnego, a niestety do takiego obrazu dostosowujemy również nasz sposób bycia chrześcijanami i Kościołem. Tymczasem Królestwo Boże rozszerza się także pośród chwastu i wymaga od nas spojrzenia zdolnego dostrzec dobro, kiełkujące nawet pośród mroków zła, bez pochopnego osądzania wszystkiego.
1: Ojciec Święty podkreślił, że Boży styl działania wzywa nas do ufności, także wtedy, gdy wydaje się nam, że Bóg jest nieobecny.
2: Ten Boży styl powinien stać się również sposobem, w jaki zarówno jako poszczególni wierni, jak i jako Kościół, żyjemy w otaczającej nas rzeczywistości. Jesteśmy wezwani do przyjęcia stylu ewangelicznego, bez pochopnego przeciwstawiania się innym poprzez wydawanie aroganckich sądów, bez narzucania się przy pomocy władzy i siły oraz bez utraty zaufania do dzieła Bożego.
1: Leon XIV przywołał również słowa ówczesnego kardynała Józefa Ratzingera, który mówił o logice ziarna. Nie jest ona logiką sukcesu, wielkości czy dominacji, lecz drogą pokory i służby drugiemu człowiekowi. Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież pozdrowił różne grupy pielgrzymów, które przybyły do Castel Gandolfo, między innymi Akademię Liturgiczną z Rzeszowa. Po raz kolejny zaapelował też o pokój.
2: Z niepokojem śledzimy to, co się dzieje w różnych krajach dotkniętych wojną i przemocą. Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i giną z powodu konfliktów. Obok wielkodusznego zaangażowania na rzecz pokoju, niech nie zabraknie naszej wytrwałej modlitwy.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Die Trommeln rufen zu den Waffen. Washingtons Marsch.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Pochopne osądy, narzucanie się siłą i pokusa dominacji nie mają nic wspólnego z Ewangelią, przypomniał Leon XIV podczas modlitwy Anioł Pański. Papież poprosił, by nie zapominać o ofiarach wojny. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Pochopne osądy, narzucanie się siłą i pokusa dominacji nie mają nic wspólnego z Ewangelią, przypomniał Leon XIV podczas modlitwy Anioł Pański. Papież wezwał wiernych, aby naśladowali sposób działania Boga, który cierpliwie przemienia świat od wewnątrz, nie odbierając człowiekowi wolności. Rozważając Ewangelię o chwaście pośród zboża, ziarnku gorczycy i zaczynie, Ojciec Święty zwrócił uwagę, że przypowieści Jezusa ukazują sposób, w jaki Królestwo Boże wzrasta w historii i w życiu człowieka.
3: Bóg wybiera to, co małe, jako znak swojej dyskretnej miłości, która pozostawia nas wolnymi, abyśmy go przyjęli lub odrzucili, która usiłuje znaleźć sobie drogę nawet pośród chwastu. Działa w sposób ukryty i niewidoczny, jak najmniejsze ze wszystkich ziaren i jak zaczyn, który bez rozgłosu zakwasza ciasto.
2: Papież zauważył, że taki sposób działania nie zawsze odpowiada naszym oczekiwaniom.
3: Czasami oczekujemy czegoś spektakularnego. Pragniemy Boga, który interweniuje z wysoka i natychmiast wyrywa chwast zła. Wyobrażamy sobie Boga silnego i potężnego, a niestety do takiego obrazu dostosowujemy również nasz sposób bycia chrześcijanami i Kościołem. Tymczasem Królestwo Boże rozszerza się także pośród chwastu i wymaga od nas spojrzenia zdolnego dostrzec dobro, kiełkujące nawet pośród mroków zła, bez pochopnego osądzania wszystkiego.
2: Ojciec Święty podkreślił, że Boży styl działania wzywa nas do ufności, także wtedy, gdy wydaje się nam, że Bóg jest nieobecny.
3: Ten Boży styl powinien stać się również sposobem, w jaki zarówno jako poszczególni wierni, jak i jako Kościół, żyjemy w otaczającej nas rzeczywistości. Jesteśmy wezwani do przyjęcia stylu ewangelicznego, bez pochopnego przeciwstawiania się innym poprzez wydawanie aroganckich sądów, bez narzucania się przy pomocy władzy i siły oraz bez utraty zaufania do dzieła Bożego.
2: Leon XIV przywołał również słowa ówczesnego kardynała Józefa Ratzingera, który mówił o logice ziarna. Nie jest ona logiką sukcesu, wielkości czy dominacji, lecz drogą pokory i służby drugiemu człowiekowi. Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież pozdrowił różne grupy pielgrzymów, które przybyły do Castel Gandolfo, między innymi Akademię Liturgiczną z Rzeszowa. Po raz kolejny zaapelował też o pokój.
3: Z niepokojem śledzimy to, co się dzieje w różnych krajach dotkniętych wojną i przemocą. Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i giną z powodu konfliktów. Obok wielkodusznego zaangażowania na rzecz pokoju, niech nie zabraknie naszej wytrwałej modlitwy.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.